0: Tylko trzeci.
1: Ten.
0: Puma się po prostu to miał na razie.
1: Seventeen 44.